0: Majeszkę, trzymaj jeszcze, trzymaj jeszcze, trzymaj jeszcze, trzymaj jeszcze, trzymaj jeszcze, trzymaj
1: jeszcze. Die Second Radio Saturday Night Party. Deine Party nach dem Radio. Einschalten, laut machen, feiern. Bis 2 sind wir dabei. Jetzt auf Second Radio.